Bravo! Ma pura czułam wyciąć na końcu! Oj, moja rogi! Kurwa, kopuj kura! Na ile to fajne! Epo kamaru ja kontaj! Etaj! Kłe kłapę czura nie hija! Hajne kłe kitaj toj, bo to rogi! I to norma pili oj!